Sabria, no Nancy Bremo, why are you a good down? Messrs. Bennis, Amafu. Bennis, good afternoon to you and condolences to you. Mrs. Sewa Fweni Bennis, Mammy Sewa, Mrs. Fweni. You know, Bennis, I'm not saying a brother, very painful one. Joseph Eben Nyaku Apia. He was 35, he is gone. And I am a catcher now, many fish I'm on a gladys. 35, young, energetic guy. He is gone. Mukofamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamufamuf
Oboa. Yeah, man, okay. They already guided. Already guided. Oma, they know their left from right. Yami asumdre ni ahonde ni ebesra mo keke. So mbo timidi ejina okune ni. Ano ma kume din kune ni mewa yesu din. Fesha, kase amen. Uni Naomi.